0: norami phezwa bohloli phezwa bohloli phezwa phezwa sazo mna
1: man of the moment.